chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Automobil Klub Doliny Sanu, Polski Związek Motorowy oraz Valvoline Global Polska zapraszają na rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, drugą rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Załogi z całego kraju w pięknych, nietuzinkowych pojazdach pokonają trasę, która będzie wiodła przez Jarosław, Dubiecko-Dynów, Dąbrówkę Starzeńską, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Sanok, Mrzygłód, Krzywcze, Wolę Węgierską, Radymno i Roźwienice. Szczegóły w social mediach. Rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
7: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
6: Dlatego ja wybieram smak Górno. Świeży

0: U Szarejtana 20 w Rzeszowie.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram smak Górno.
2: Świeżo to samo.
1: Dlatego ja wybieram smak Górno. Świeżo.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty z Trzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
2: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
1: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomnę.

0: No.
1: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill. Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
3: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
2: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych.

0: oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
1: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
4: I po reklamie.
5: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwistat diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
5: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
4: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
5: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
4: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
6: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
3: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliwi, stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
1: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
2: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty Strzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
6: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Posie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: I po reklamie.
12: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: somebody else. Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość. Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
1: Kula zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
3: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.

0: dziś. W delikatesach Piotruś Pan. Super ceny.
1: Lody Original Algida 1 litr. Tylko 12,99 za opakowanie. Woda rodowita 1,5 litra. Jedyne złoty 79 przy zakupie 6 sztuk.
0: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: To będzie ostatnia reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizację 3D.

0: które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
1: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Automobil Klub Doliny Sanu, Polski Związek Motorowy oraz Valvoline Global Polska zapraszają na rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, drugą rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Załogi z całego kraju w pięknych, nietuzinkowych pojazdach pokonają trasę, która będzie wiodła przez Jarosław, Dubiecko, Dynów, Dąbrówkę Starzeńską, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Sanok, Mrzygłód, Krzywcze, Wolę Węgierską, Radymno i Roźwienice. Szczegóły w social mediach. Rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
2: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowie.

0: najwyższymi standardami. Zapraszamy. Równa Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
1: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowie.

0: Automobil Klub Doliny Sanu, Polski Związek Motorowy oraz Valvoline Global Polska zapraszają na rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, drugą rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Załogi z całego kraju w pięknych, nietuzinkowych pojazdach pokonają trasę, która będzie wiodła przez Jarosław, Dubiecko-Dynów, Dąbrówkę Starzeńską, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Sanok, Mrzygłód, Krzywcze, Wolę Węgierską, Radymno i Roźwienice. Szczegóły w social mediach. Rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.
1: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Wajsa.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
3: W środę termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 19 do 21 stopni. Dziś chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. W nocy na termometrach od 8 do 9 stopni, jutro maksymalnie 22 i zachmurzenie umiarkowane.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy.
5: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
6: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
4: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
7: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
8: Dwa tygodnie wcześniej widziałam, bo tam z lasu wyszedł.
9: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
4: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
1: SK Rzeszów News.
10: Michał Userkis. 149 projektów zostało zgłoszonych do rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. To ostateczna lista, głosowanie rusza dziś. Będzie więcej kursów autobusów miejskich na rzeszowskie kulturalia. Szczegóły na stronie ZTM-u. Dzieci z krośnieńskich przedszkoli będą miały darmowe badania wzroku. Zostaną przeprowadzone przez lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Program obejmuje m.in. wykonanie przesiewowego badania na obecność zeza, badania ostrości wzroku czy edukację zdrowotną dla rodziców.
1: Jankes,
11: Kama
1: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
13: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
14: O. No to płyńmy, płyńmy dalej. No i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
12: bo... Ja odpowiem jak Kama w ciąży. Bo tak!
13: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
14: Kama w ciąży? Ludzie, napisz o tym na pudelku!
12: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tam ci drodzy, senioras. Dzień dobry, witamy
1: tak,
0: na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić,
2: Nie, ja nie.
0: Oficjalnie zaprzeczamy.
2: Nie. Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też
1: to
0: się
1: telefony.
0: Z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo
0: dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo zaraz bliżej piątek. O, i już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
0: O!
1: Czyli jednak, ktoś jest na rzeczy.
5: I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:06.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza.
2: Jeśli

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No i to zawsze tak jest, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
4: Nie.
2: No to jak
1: to się zaraz dowiesz.
2: No właśnie.
4: Dobrze, powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Do tortur.
2: Masz
1: nie do tortu,
0: do właśnie tylko
1: do tortur. I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
4: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
4: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak. No my możemy. Z przodu z nie.
2: Ból wymalowany na twarzy
1: mamy. 1800 na dwa dla was jesteście za

0: No tak.
1: To się robi dla fejmu. No.
2: Do CV sobie do
3: fejmu MMA. No, no. No dobra, lećmy
0: dalej. Mama będzie dumna.
3: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już no prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
3: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
1: Okay.
2: Powiedzieli, że
3: dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z gwiazdami. O.
3: To jest ważna informacja. Dobrze, to jest bardzo, bardzo ważna informacja.
4: Tym dla mnie nic się nie zmienia, bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
5: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ale żeby nie było, szanujemy.
4: Oczywiście, że
3: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca. Hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm

0: 6.30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Praski za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo skrzyta.
4: Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercato.
6: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
8: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie. Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
11: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala Podpromie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski, partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook Axel Rzeszów, goście Gali Sobotni, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: prognozach na dziś opadów nie ma, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 19 do 21 stopni, w nocy od 8 do 9 kresek. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Cieplińskiego.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw, wynika z nowego badania UCI Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
3: SK Sport News.
2: Arsenal, mistrzem Anglii, szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League. Manchester City, jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. No, tak przy okazji.
6: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
5: No to prawda.
7: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
8: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
6: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
7: To ja zagram. Ja się sta

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Żałaś kamana, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże, to mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
0: O, cię kręcę.
2: No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Radio SK. Reklama.
4: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
8: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.

0: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
1: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
0: Idealnie, mama będzie zachwycona.
1: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
6: I po reklamie.

0: 10 minut, zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi, jakoś tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię spędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena
3: budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: No, jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no.
2: Magda, ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no ale miło.
2: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
4: No tak, jest to prawda.
2: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem i jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
2: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to, myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No? No trochę mnie natkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało, gakało, jakiś mówi, no.
2: Popijcie mu wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
2: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie
0: czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam za kolegę, ale
2: to miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: Szukamy
1: kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu...

0: myślę.
1: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
0: Co mogę zrobić?
1: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
2: Trochę chmur i trochę słońca bez opadów, a na termometrach od 19 do 21 stopni. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, a w nocy od 8 do 9 kresek. Przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie, a powodem organizacja kulturalna.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporterski Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
4: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy. To oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
5: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
6: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
3: A słyszymy od kierowców, a systemy na jedynce zaczną działać do końca czerwca.
7: SK Rzeszów News.
2: Miał Serkis. Ponad 4 miliony złotych będzie kosztować modernizacja budynku, który będzie nową siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Prace mają zakończyć się początkiem listopada tego roku. A dziś kończą się konsultacje w sprawie nowego dworca kolejowego w Jaśle. O tym, jak będzie wyglądał, mogą jeszcze decydować mieszkańcy za pomocą ankiety na stronie urzędu. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Bezpłatne badania EKG w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, a to w ramach kampanii Funduszowy Maj. Akcja rusza w piątek.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
9: I w Europejskim Dniu Morza.
10: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
11: Jezka, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
9: O, a jak się zgarnie 500, zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów, 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dzień dobry, Natalia.
4: Powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślicie niż ja.
0: Okej.
2: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5.

0: 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
1: Z kim więc grasz?
0: Dokładnie.
1: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
2: Myślę, że ja bym wybrała, chociaż taka wysportowa.
0: Kocham cię, Natalia!
3: Dobrze, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
1: Poznajcie się.
3: Zdobyć 5 słów.
0: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
3: O, okej. Okay.
2: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No, na co dzień pracuję w dużej firmie, więc dzień w dzień praca też.
3: A masz partnera, partnerkę?
2: Tak, przygotowania są.
1: Już Jankę posmutniał.
2: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
0: No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
3: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
0: Że tak.
3: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
1: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
2: piosenki.
1: Skojarzenie? Jeszcze raz?
3: Pierwsze skojarzenie.
2: Piosenki.
1: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
3: Lećmy dalej.
1: Drugie słowo to majtki.
2: Jakie jeszcze, da?
1: Majtki.
3: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
2: Ringi.
3: Okej, dobrze, lećmy dalej.
1: Trzecie słowo to golarka.
2: Mężczyzna.
1: Dobra.
3: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
1: Czwarte słowo to koń.
3: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje. Takie wiesz, no tak i też pomyśl to, co może powiedzieć Kama. Szybkość.
1: Okej. Okay. I ostatnie słowo to paprotka.
2: Kwiatek.
3: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
1: Oby się udało.
4: 5 słów, 5 stów.

0: Alex Warren i Fever Dream.
1: Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
2: 500. 500.
3: Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze?

0: Na?
1: Koń! Na...
0: Szybkość!
2: I na paprotkę...
0: Kwiatek.
3: Mamy to. Mamy
4: obstawiam,
3: to.
4: Obstawiam dwie stówy.
2: Kama, kama, come on!
4: Kama, jest kama, uwaga, chowamy, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć.
3: Dobra, okej.
2: Okay. No powiem ci tak. Najłatwiej Pusze. Dzisiaj nie będzie, chyba. Tak mi się no, wydaje.
5: Super! Od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale Wiktor, dzięki wielkie.
4: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
5: A no, że się uda. Pięciu, to też jak...
4: Stówę?
5: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
0: Ja liczę na więcej niż 200.
5: Nie ma zero presji, Dobra, jedźmy.
2: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
4: Eurowizja? Come on.
3: Tak. Iza.
0: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
5: Hity.
4: Jajajajajajajajajaj.
5: A co?
3: Piosenki.
5: No dobra, no hity to piosenki, no hello, no przecież no nie, nie ma innych hitów.
2: Nie, nie,
4: Kama, ja
2: nie,
4: ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak, już...
5: Nie każda ja piosenka to zawsze hit. Uznawałam, o, naprawdę, ale każdy hit to piosenka.
4: A, niestety... Kama, ale teraz się uda, spokojnie, teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo,
3: majtki.
0: Każda kobieta ma swój... Szafce.
2: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
5: Stringi.
4: Brawo, stówka już jest. Dobra, lećmy dalej.
2: Uwaga.
4: Jak są stringi, to musi być...
2: Golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
6: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
5: Golarka, możemy zmienić płeć.
2: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
0: No, jest kobieta i jest...
4: Mee.

0: Wybrała, tak ma. Leźmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
1: No.
0: Koń.
1: Jaki jest koń, każdy widzi.
2: Dokładnie.
1: A jaki jest koń?
2: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
3: Jak pędzi.
4: Jak pędzi?
3: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
1: Bimber.
0: Koń robi bimber, to wtedy co?
3: Nie,
0: a nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
5: Nie, bo robi to w ukryciu.
4: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć,
0: dawaj,
4: że w galopie.
0: Dawaj, Kama, szybko.
1: Jeden wyraz to jest.
4: Jeden wyraz. Szybki.
0: Kurde, dobrze! Jest! Zaliczamy, szybko, siada to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
4: No.
0: I uwaga, ostatnie.
1: Paprotka.
0: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
4: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
6: Najprostsze.
4: Najprostsze? Kwiatek.
3: Tak!
4: Jest super!
0: Panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia!
7: Zgarnia!
0: 3 stówy! No i co?
4: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją, nie wiem, co właściwie.
3: Dobrze, ale... wybrała.
0: Masz rację, Kama, była szansa na 500. Są 300, ale to jest dobra informacja.
4: Idź się napić tej ciepłej wody, dobra?
1: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Cel w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
15: Dziś w regionie padać nie powinno, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Termometry pokażą nam od 19 do 21 stopni, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej i Kopisto. I przypominamy, że buspasy obowiązują do 9.30.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Milkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
17: SK Sport News.
16: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez sztab świętych treningów rywali.
18: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
19: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33. Już.
20: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
21: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze aby 2 dni do pracy.
22: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
23: Na czasie.
19: Radio SK. No i kasując jeszcze jutrzejszy dzień Kama. To już w ogóle mamy już weekend.
22: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczyna.

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na
0: grzebienie?
1: Na co?
0: Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzam wam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy nie słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się
2: wiadomo,
1: podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: Proszę? No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przeglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co ci taki garaż?
0: Czepiasz się, schudni i już, no.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciuka, bo jak kurde! Asia, bo zaraz ci ten kisiel
4: z głowy, no! Kama i Wiktor.
5: Reklama. Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini

0: Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi, i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
5: Tak, a o co?
4: Moje uszanowanie, oddziałowa po tej stronie Trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii i gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
5: Tak.
4: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
5: Czy to skompletowałam?
4: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów, taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
5: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
4: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
5: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
4: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
5: Dobrze, proszę pani, no to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
4: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
5: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. No jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione. No.
4: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
5: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
4: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym jak ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
5: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żebym mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
4: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
5: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

Siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: ciągu dnia trochę chmur i trochę słońca. Termometry pokażą nam od 19 do 21 stopni. To w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, a w nocy od 8 do 9. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Marszałkowskiej i Piłsudskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 8, zaczynamy Skanius. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
4: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
5: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
3: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
6: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
3: Mówił Donald Tusk. Przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
7: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położny jak najbardziej był kształtowany na zasadach, które obecnie obowiązują.
3: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
8: SK Rzeszów News.
0: Michał Serkis. Do końca maja do Sądu Rejonowego w Rzeszowie ma trafić akt oskarżenia przeciwko dwóm policjantom, którzy nie dopełnili służbowych obowiązków. Chodzi o potrącenie na pasach 14-letniej Darii w Rzeszowie. Wcześniej funkcjonariusze twierdzili, że dziewczynka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił, że było inaczej. Zamiast planować tylko odpoczynek, można już zapisać się na wakacyjne szkolenie z wojskiem. Trzecia Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór do programu Wakacje z WOT. Zapisy w wojskowych centrach rekrutacji.
9: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
10: Dzień dobry, 3 minutki po 8 już.
11: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
10: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
11: Dobrze mówisz!
10: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
11: Nie chcieliśmy cię poprawiać. No. Tak.
10: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że może to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no. To nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk.
1: No.
4: Odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie wiem.
4: Tryptyk. No, jak już odpowiedział na pytanie, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy.
1: Takie coś tak. Takim trzy.
0: No, trójeczka. No,
4: no, to
0: trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Bo jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa, trzy.
1: Już się nie tłumacz.
4: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli tylko pająk?
1: Tak.
4: A na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie
1: podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria. Ja mam

0: powiedzieli, że jest to pająk.
1: Czyli tylko pająk?
2: Tak.
0: A na to, co to jest memento mori, powiedzieli, ciesz się chwilą.
1: Czyli karpa jem, takie
3: podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
3: Następny weekend.
4: To już chwilka.
2: Rzeczywiście.
5: No, a człowiek cały czas nie wie,
2: gdzie. Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie no, mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
3: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
5: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole, Justyna razem z nami. Dzień dobry.
6: Cześć, cześć.
3: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
5: Tak.
6: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
5: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
3: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
2: co nam mogłoby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
3: No jak to co, jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, nie, żeby nigdy nie zapomniał.
5: Tego się nigdy nie robi, nie.
4: A to byłoby dobre.
5: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać na coś innego.
2: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
3: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek. Ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
5: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
6: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
2: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Tak,
6: okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam.
2: Czy to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
3: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, to ty sobie wytatuujesz.
6: No takie... Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
5: Wielkie Radom na piersi.
3: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
5: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
7: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
2: Ojej.
3: Słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
5: Ale słuchajcie,
2: ale ja...
5: A ta Grecja i ten Zorba? Może?
2: Coś mi z tą Grecją coraz bardziej.
5: No.
2: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
6: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
2: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
3: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
2: Dwie oliwki z przodu.
5: Ewentualnie kostkę serka.
2: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
3: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
1: Odlot ściśle tajny.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem. I'm friends with

0: lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są tak
2: nie,
1: zwane...
2: No szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie. No, w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport oglądać.
1: Ale nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
3: Rzeszów, Żeromskiego 10.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Makaron Lubella 400 gramów wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Fosie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
13: W regionie dziś padać nie powinno. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach od 19 do 21 stopni w ciągu dnia. W Rzeszowie Krośnie oraz Jaśle, a w nocy od 8 do 9 stopni. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągu.

0: się padać nie powinno. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach od 19 do 21 stopni w ciągu dnia. W Rzeszowie krośnie oraz jaśle, a w nocy od 8 do 9 stopni. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągu.

0: Kaczyński straci stanowisko w niedzielę. Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
1: I Wiktor.
2: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj w pół do piątku. Lubię to.
3: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
4: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
5: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
3: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa, środa, środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: No. Nie wiem, dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj.
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się! Kamil, trzymaj się!
0: W Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stylon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda? Kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają. Za rogiem.

0: Trzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
2: Zabawę zawsze jest marzeń.
3: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Przyjemnie.
1: Ten już weekend,
2: Procki,
1: znowu może być grillowy.
2: Dawaj, mówi o pogodzie.
0: Dawaj, pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: panie,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby Tuska, pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
3: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
0: Co takiego?
3: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko!
4: Jankes! Jankes! I Wiktor!
3: A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę, w człowieku.
2: Kiedy byłeś tam na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
3: za... pochodniami, oni tam machali.
2: No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Wiktorek, no tak było, no. Chyba, no. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Wiesz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes, Kama. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 3.

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty.

0: Punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
1: To będzie ostatnia reklama. To będzie ostatnia reklama.

0: Na Podpromiu w Rzeszowie powodem organizacja kulturaliów. Przypominamy również, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś bez opadów, a w ciągu dnia termometry pokażą nam od 19 do 21 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
3: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
2: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące, stąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord

0: A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
1: SK Rzeszów News.
2: Michał Serkis. Program zanocuje w lesie zawieszony w nadleśnictwie Brzozów, a to jak informują leśnicy, ze względu na wyraźny wzrost aktywności niedźwiedzi na tym terenie. O ewentualnym wznowieniu programu nadleśnictwo będzie informować w sieci. Oddział ginekologiczno-położniczy w Krośnie otworzy swoje drzwi dla przyszłych mam. Czekają na Was m.in. pokazy produktów dla mam i noworodków, prezentacja oddziału, gdzie będziecie mogli poznać personel i zobaczyć salę porodową. Dzień otwarty rusza w niedzielę od 10 do 13 w szpitalu w Krośnie.
3: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla Was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: Ależ przypominajka, ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie Radieska. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i Dance Halla przy okazji, i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł. 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Auto-

0: Za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
3: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
4: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Danie Radio SK, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie i niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia SK. Tam was bardzo mocno odsyłam. I nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha w SC. I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning w SC. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod promie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski, partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook Axel Rzeszów, goście gali sobotniej, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
9: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
13: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w

0: Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Makaron Lubella 400 gramów wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
5: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na

0: O, najpiękniej jak się da.
1: Idealnie, mama będzie zachwycona.
0: Evergreen Flowers, powiedz to kwiatami.
2: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz posie zamku od godziny 14. Zapraszamy!
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534-841-657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 720.

I nieprzesyłowe, albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 720.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 720.

0: 52 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
1: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
0: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
2: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić? Jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
0: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
3: SK Rzeszów. Sport.
4: Jau Serkis. Przed nami ostatnia kolejka pierwszoligowych zmagań. Piłkarze Stali Rzeszów zmierzą się z GKS-em Tychy, czyli z zespołem, który na pewno spadnie do drugiej ligi, bo zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli. Stal jest 13. Na swój ostatni ligowy mecz zagra na wyjeździe. Początek w niedzielę o 16:30. Dwie kolejki do końca rozgrywek zostało, natomiast piłkarzom Resowi Rzeszów w sobotę zagrają z Podbeski Dziębielsko-Biała. Początek o 19:30 na stadionie przy Hetmańskiej w Rzeszowie. Za tydzień wyjazdy do Poznania na mecze z Wartą.
5: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Sombr i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michu Sobkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo, trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, to świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie, no może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin Van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin Van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenia na Szona Pola i jego spontaniczności. Bo to spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Orą oczywiście na wokalu.
1: Reklama. Mega hit cenowy. KGN już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Żabawel zawsze jest marzeń.
6: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości

0: tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Rzeszów, Żeromskiego 10.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
10: I po reklamie.
11: Jest.

0: lekko i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
2: Marzysz o pięknej łazience? Mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 22 i 23 maja salon łazienkowy Bokaro w Rzeszowie zaprasza na dni otwarte Oltens. 10% rabatu na wszystkie produkty Oltens, konsultacje z ekspertami, inspirujące aranżacje do zobaczenia i dotknięcia. Przyjdź, zobacz, dotknij. 22 i 23 maja. Bokaro Rzeszów, ulica Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Do zobaczenia.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
6: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
7: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
8: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
13: 17 do 18 stopni na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Odrobinę jeszcze temperatura może nam podskoczyć w nocy 8-9 stopni. Do końca dnia

0: nie powinno też padać. Przypominamy, że zamknięty jest parking na Podkromiu w Rzeszowie powodem kulturalnym.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
3: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
2: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
4: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
5: Czołem żołnierze!
2: Na później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
6: SK Rzeszów News.
0: Michał Serkis, wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski Rzeszów Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Trzciana Rzeszów Główny.
7: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
0: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. W piątek otwarcie transgranicznego szlaku dawnych placówek Straży Granicznej. Prowadzi on przez Bieszczady i Beskid.

Rzeszów.

0: Gips i win w Radiu SK. Czerwiec to Gips w trasie. Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Save wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Save i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać na SK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość. Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
6: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
7: Sprawdź to sam, czekaj gaut, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na

0: ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą,
2: och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Eska.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Serena Gomez w SC. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod promie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski, partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook, Axel Rzeszów, goście gali sobotniej, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
2: Na plaży, w Goryczna City Break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko

0: Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że Twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre. Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Posie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
3: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
4: To nie weekend jest, to Twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Wysierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Meska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social mediach. Pozdrawiam, Violetta Górak.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj.

0: Na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj.

0: Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
1: Kula zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Padać w regionie do końca dnia nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle 19 stopni średnio. W nocy od 8 do 9 kresek. Jutro około 22-23. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rajtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy:
8: Polak, Węgier, dwa bratanki.
7: Zaznaczył premier Peter Madżer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
9: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
7: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
10: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
7: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
11: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
7: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
12: SK Rzeszów. News.
6: Jał Serki. Zaruszyło głosowanie na rzeszowski budżet obywatelski. Do wyboru macie 149 projektów. Szczegóły na stronie miasta. Nowy żłobek w Jasionce już prawie gotowy na przyjęcie pierwszych maluchów. Trwa końcowy etap pracy, a placówka swoje drzwi dla podopiecznych otworzy 1 czerwca. W Jaśle powstanie Centrum Usług Społecznych. Ma być to instytucja jednego okienka. Oznacza to, że umożliwi dostęp do różnych form wsparcia świadczonych przez lokalnych usługodawców w jednym miejscu, bez konieczności kontaktowania się z każdym z nich oddzielnie.
13: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania, jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Polska, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katie Alewensierska po tej stronie. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Żabawel zawsze jest marzeń.
3: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Rzeszów, Żeromskiego 10.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
18: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku, no to pobierajcie aplikację Radia SK. Tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę was.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
8: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
4: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
8: Idealnie, mama będzie zachwycona.
4: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top

0: Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
1: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
4: W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
3: A French? Zapewne dopłata.
4: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
5: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
6: Łańcut Kościuszki 95.
7: I

0: energię, której trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba. Jazzy Can't Tonight, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. I jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.
1: Reklama. Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłatę.

0: wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: SKPL. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
7: Do końca dnia w regionie bez opadów, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle od 19 do 20 stopni, odrobinę temperatura jeszcze nam podskoczy w nocy od 8 do 9 kresek, a teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Rejtana Piłsudskiego i Powstańców w Warszawie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
9: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
8: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
10: Tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
11: Położy.
12: To są paznokcie, widzisz?
11: A to świeże, to z wczoraj.
10: To świeżutkie ślady. Gdzie wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
8: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
13: SK Rzeszów News.
7: Michał Serkis. Na terenie Domaradza zauważono niedźwiedzie. Gmina apeluje o ostrożność, szczególnie w pobliżu lasów i unikanie samotnych spacerów po zmroku. Będzie więcej kursów autobusów miejskich na rzeszowskie kulturalia. Szczegóły sprawdźcie na stronie ZTM-u. Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie organizuje konsultacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 27 i 28 maja będziecie mogli skorzystać z pomocy w założeniu konta, poprawnym wypełnieniu wniosku czy kompletowaniu wymaganych dokumentów.
14: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy, to ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00, Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać. I ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama. Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Rzeszów, ulica Wita Stwosza 52. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
4: Jak zakupy nie...

0: Karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
2: Kiełbasa toruńska Dobrowolscy. Tylko 2,49 za 100 gramów. Serek ziarnisty z Trzebowniska 200 gramów. Tylko 2,99 za opakowanie.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz posie zamku od godziny 14. Zapraszamy! Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilety dostępne na Stage 24.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: David Guetta zagrał dla was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10:57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer.
1: O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen.
0: Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest

0: dziękujemy. Z ikonkiem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
2: A French? Zapewne dopłata.
1: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
2: Paznokietki kobietki.

0: 699. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
5: I po reklamie.

dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: Reklama. Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
10: Długotrwały brak prądu czy wody. To może się

0: zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Od 20 do 21 stopni mamy średnio na termometrach. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie padać nie będzie. W nocy od 8 do 9 stopni. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Chopina, Targowej, Naruszewicza oraz Piłsudskiego.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
10: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
9: A według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu. Zaciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
11: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
12: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
11: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
9: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
13: SK Rzeszów News.
14: Michał Serkis, wrócił już ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski Rzeszów Główny. Przypomnijmy, składy nie kursowały po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Szczegóły dotyczące opóźnień są dostępne na portalu pasażera. Skocznie narciarskie w Iwoniczu-Zdroju mają odzyskać swój dawny blask. Te obok amfiteatru zostało już uporządkowane. Obecnie zakończyło się odsłanianie konstrukcji obiektów, usuwanie samosiejek oraz porządkowanie terenu. Gmina zapewnia jednak, że to dopiero początek działań.
15: Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:40, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, tu kończycie wy, głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: naprawdę, bo się tego słuchało. Don't want your love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będziecie utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze, myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
14: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
15: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
19: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
20: Jak tak, to Allegro.
21: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar, niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlone.

0: istotne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon, poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowym.

0: Prawdy wyjątkowe. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
1: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod promie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski. Partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook Axel Rzeszów, goście Gali Sobotniej, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Skarpa.

8 godzin w pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w ST. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Kpimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę.

To w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. Eko Auto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę.

Techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. Eko Auto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę.

0: Dializy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
6: W Rzeszowie postoicie na dojeździe do ronda Pobitno-Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Większy ruch również na Rejtana, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego. Przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu powodem kulturalia. Jeśli chodzi o prognozy do końca dnia, bez opadów, w nocy od 8 do 9 kresek.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
8: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
7: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
9: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
10: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
11: PiS i PO jedno zło.
12: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
7: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej, a wśród zadań łazika między innymi...
13: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
7: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
14: SK Rzeszów News.
15: Michał Serkis nie żyje, 33-latek przygnieciony przez ciągnik. Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 10 w Przysietnicy na Podkarpaciu.
16: Na gruncie rolnym ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę. 33-letni mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń zmarł. Wyjaśniamy okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
15: Mówiła Janna Baranowska z brzozowskiej policji. Sprawdzali odległość pojazdów na autostradzie A4, to policjanci z Podkarpacia, i tak zanotowali 14 wykroczeń. 11 kierowców otrzymało mandaty, pozostali pouczenia.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: W Radiu SK.
22: Dwie minuty po 15 w SC i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie 2 dni. No i Bledka z hitem 2 dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, Noi Fukaj, Zbito, Vito, Bambino nawet. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu Eska.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w Esce.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by bowiem tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie. Ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na eskowym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama,

0: tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę. Dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki. Dobra, żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Tak, ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica to dobre określenie.
0: Jasna sprawa. Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę

krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej...

0: to dobre określenie.
1: Jasna sprawa. Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej

0: Remix w piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
1: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc
0: grajmy
1: do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Tło od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski i Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Czy ten pokój usytuowany jest na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Automobil Klub Doliny Sanu, Polski Związek Motorowy oraz Valvoline Global Polska zapraszają na rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, drugą rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Załogi z całego kraju w pięknych, nietuzinkowych pojazdach pokonują.

0: Mają trasę, która będzie wiodła przez Jarosław, Dubiecko, Dynów, Dąbrówkę Starzeńską, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Sanok, Mrzygód, Krzywcze, Wolę Węgierską, Radymno i Roźwienice. Szczegóły w social mediach. Rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
3: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

Reklama. Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl.

Reklama. Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl.

0: Radio. A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
2: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod promie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski. Partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook Axel Rzeszów, goście Gali Sobotni, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Makaron Lubella 400 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Ser Złoty Mazur. Jedyne 2,59 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Wyraź miłość bez słów. Zapraszam do kwiaciarni Viola w Rzeszowie, ulica 3 Maja 30 oraz ulica Targowa 4, kwiaciarnia numer 19. Szukaj nas na social media. Pozdrawiam, Violetta Górak.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Kopisto, Piłsudskiego i Powstańców Warszawy w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. I przypominamy, że bus pasy obowiązują.

0: policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
2: Fasolka 60 zł.
3: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
2: Kupujecie nowaliki?
4: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
5: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
6: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą jest.
1: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
7: SK Rzeszów. Sport.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w SK Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażowy.

0: masażu NEL Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
1: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
2: W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
1: A French? Zapewne dopłata.
2: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
3: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
2: Łańcut Kościuszki 95.
4: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
5: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: I po reklamie.

0: Fly od Shona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski,
1: Pawełek. I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza was Radio SK. Ale my teraz nie do Shona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd. Czyli odlot ściśle tajny to taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla was naprawdę przyjemne miejsce. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! O to mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
0: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo zgrzyta.
8: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
9: Polskone Porta Dere Ercado.
10: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
11: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
12: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
13: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji.

0: Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
0: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Miam!
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w

0: salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie. Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
2: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
10: Zmożony ruch w Rzeszowie na Rejtana Lubelskiej, Kopisto oraz Marszałkowskiej. Przypominamy, że bus pasa obowiązuje jeszcze do godziny 17.30. Jeśli chodzi o prognozy, to do końca dnia bez opadów, w nocy od 8 do 9 stopni na termometrach, jutro około 23.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
12: Nie da na wsi. Merkel sur do wyrzucenia, nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
13: Nie mamy rynku węgla. To sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
11: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
14: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
11: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
15: SK Rzeszów. News.
10: Jałuserki z zakazem prowadzenia pojazdów i z marihuaną w samochodzie wjechała do rowu. Do zdarzenia doszło bliznem. 21-latka w trakcie jazdy straciła panowanie nad pojazdem.

0: i wjechała do przydrożnego rowu. Trafiła do szpitala. W aucie znaleziono narkotyki i kobiecie została pobrana krew do dalszych badań. Na wtorkowej sesji Rady Miasta ma wrócić temat Balcerka. Obecny teren targowiska w ramach zamiany działek miałby zostać przekazany w ręce dewelopera pod prywatną zabudowę. W lutym i marcu przeciwko takiemu rozwiązaniu sprzeciwiali się mieszkańcy osiedla Pułaskiego.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: W Radiu ESG.
1: Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00, za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Purple Disco Machine, będzie Joe i Sugar Babes. A jak Sugar Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski
4: i Pawełek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: about you now.
1: About you now. Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze.
1: Dobrze?
2: Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Pani... Jak humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
2: No,
1: to pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.

0: wieszak na ubrania?
1: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
2: No nieźle, panie Mareczku.
1: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
2: Ale
3: bez
2: numer.
3: Niczego, po prostu.
1: Ale numer, nie?
2: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Bo wie, że już ma wolne.
2: Mareczku.
0: Wstydziła?
2: No, wydaje mi się, że tak. Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle. Ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie. Wow. Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
1: Wielki szacun.
2: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
1: Nic. A chciałam powiedzieć z haczykiem.
2: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment, Farruko.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a Wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
5: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
6: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Paweł, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gotye i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy you could die.

0: w remiksie Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę SK. W każdy piątek po 20 włączajcie. Tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę SK przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
13: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: W imprezce, za chwilę.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
12: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
13: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
14: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
15: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Temperatura w regionie powoli spada i w nocy na termometrach zobaczymy od 8 do 9 stopni, jutro około 23 kresek. Przypominamy o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie, patrzcie na znaki.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozboju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę

18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozboju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę

0: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
1: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
0: No misia.
1: A, misio by mnie przytulił.
2: Usłyszał od turystów w Poleńczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. SK Sport News. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1. SK Rzeszów.
3: Kiał Serkis, projekt uchwały dotyczącej opodatkowania pustostanów trafił do listy na przyszłe obrady Rzeszowskiej Rady Miasta. To inicjatywa Rzeszowskiego Komitetu Antyspekulacyjnego. Chcą wprowadzenia wyższego podatku dla pustych mieszkań, które są utrzymane przez deweloperów, fundusze lub inwestorów tylko jako lokata kapitału. Mieszkańcy Jasienicy Rosielnej mogą zgłaszać utrudnienia lub braki możliwości dojazdu do działek, a to w związku z zerwaniem umowy na budowę z 19 na odcinku od węzła do Marac do węzła Iskrzynia. Jeśli problemy Was dotyczy, zgłoście się do Urzędu Gminy.
4: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasami niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę, Hanczak, witajcie.

I historia staje się absurdalna, albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu. No, no to czas na eksplozję muzyczną. Calvi i Remi, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. I zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, była. Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Rzeszów, Żeromskiego 10.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod Promie w Rzeszowie. Patronat honorowy: prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski. Partner wydarzenia: Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpacko-rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia: Insta, Facebook Axel Rzeszów. Goście: Gali Sobotniej, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
14: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
15: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: To nie weekend jest. To twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
17: To będzie ostatnia reklama. Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
18: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
17: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham cię, mamo, najpiękniej jak się da.
18: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
17: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
19: I po reklamie.

0: kwiecistą papryką. No i Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
5: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
4: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
5: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
4: Miam!
6: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
7: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
10: I porę SK.

0: Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Seven.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Sprawdź to sam. Czeki dał. Kusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta, nowoczesna architektura, świetne układy, bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako Pisto 8B przez 501. Centrum życia. Hetmańska City Park.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
21: Rzeszów na czasie.
22: Miał Sergis. W piątek i w sobotę wielkie święto studentów w Rzeszowie zbliżają się kulturalnie.
23: Poświęciliśmy dużą uwagę, jeśli chodzi o dobór tutaj artystów, żeby każdy tak naprawdę mógł odnaleźć coś dla siebie i mógł przyjść na koncert, który po prostu go interesuje.
22: Mówiła Aleksandra Rydzik, organizatorka. Jeśli chcecie dostać karnety na kulturalnie, to piszcie na podkarpacie@sk.pl i przekonajcie nas, że właśnie do was powinny one trafić.
20: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, leć z nami.pl.
24: Muzyką się żyje.
0: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
1: Imprezka.
19: Imprezka.
1: Imprezka.
0: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Bidełan, za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn the Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

0: i Lenny Mieli Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. No, Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. 4 modele. 2 sedany, 2 SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Rzeszów, Żeromskiego 10.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Zabawę zawsze jest marzeń.
12: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
13: Okej, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomości na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
18: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bosaj Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

0: Słuchajcie, Radio SK, dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę między innymi Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.
1: Autopromocja. Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK.

0: piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
5: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann.
12: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
13: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać. Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
19: Rzeszów na czasie.
20: Ja Serkin, jeśli nie macie planów na weekend, a chcecie pozwiedzać Rzeszów w nietypowy sposób, to dobrze się składa. W piątek i w niedzielę inauguracja dwóch questów w Rzeszowie. Pierwszy dotyczy ekologii, a drugi miejskich legend.
21: Myślę, że jest to bardzo fajny pomysł, żeby troszeczkę zaktywizować też naszych mieszkańców Rzeszowa. Poprowadzić po Rzeszowie, po miejscach

0: które no, często koło nich przechodzą, a nie do końca te miejsca dostrzegamy.
1: Mówił Karol Gwiszcz, prezes Fundacji Jaskiera. Szczegóły na stronie fundacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
3: Muzyka się żyje.
4: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla was zaproszenie na kolejną milenialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
3: Impreska. Impreska. Impreska. SK.
4: My imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.

0: Jak masz na imię?
1: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
1: No co można robić? No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
6: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod promie. Bilet dostępny na Stage 24.
7: Hot Grill.
8: Grilla Caliente.
9: Grilla Calda.
10: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
13: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Autowadkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
17: Jak tak, to Allegro.
18: I po reklamie. SK.

0: Słuchacie, jest ja to Narcotic Trust, I like it. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: me down.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
16: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
17: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Rzeszów na czasie.
15: Michał Serkis. Juwenalia minęły, ale studencka zabawa w

0: Wiąże w Rzeszowie trwa. Samorząd Studencki Politechniki zaprasza na Silent Disco, imprezę ze słuchawkami zamiast głośników. To jutro od 20 na skwerze między budynkami Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Noc Muzeów w Markowej już jutro i w piątek. W programie m.in. zwiedzanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów i zagrody Muzeum Wsi Markowa z przewodnikami, spacery oraz specjalne spotkania i oprowadzania.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z Nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.

0: Radio SK. Radio SK. SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Akcja, która połączyła ludzi o wielkich sercach, ekstremalne emocje i walkę o zdrowie małego chłopca. Już w ten weekend w Rzeszowie odbędzie się finał wyjątkowej zbiórki charytatywnej dla Krystianka, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będą widowiskowe skoki base z najwyższego budynku usługowo-mieszkalnego w mieście. Skąd się wziął pomysł na tak nietypową akcję, jak wyglądają przygotowania do skoku z wieżowca i dlaczego właśnie w taki sposób organizatorzy chcą zwrócić uwagę na zbiórkę 16 milionów złotych na leczenie Krystianka? O tym wszystkim porozmawiałam dziś z moim gościem Krzysztofem Karasiem, organizatorem. Może powiedzmy sobie na sam początek, o co tutaj dokładnie chodzi i czego zwieńczeniem jest właśnie ten skok ze spadochronem.
2: Chodzi o zbiórkę charytatywną Krystianka, który mierzy się z chorobą na DMD, dystrofię mięśniową. To jest taka choroba, gdzie mięśnie się nie regenerują. No i byłem kiedyś na spotkaniu i tam był taki chłopak Jerzy Malik, gdzie startował jako zawodnik w gali boksu i spytał się, czy nie stworzy mu w sztucznej inteligencji piosenki. Ja mówię, no to dobra, no to ci zrobię tą piosenkę. I tak później zaczęliśmy rozmawiać i on mówi, że właśnie pomaga takiemu Krystiankowi. No i tak patrząc się na całokształt tego wszystkiego, no zobaczyłem tego małego chłopczyka i mówię, no to dobra, no to w takim razie no zrobię ci tą piosenkę. Poszliśmy na tą galę boksu, poznałem wtedy tatę Krystianka i było coś takiego, że padłem na pomysł, że dobra, napiszę do takiego chłopaka, który kiedyś skakał już. Czy nie chciałby skoczyć, no może nie skoczyć, czy nagralibyśmy jakąś rolkę. No i właśnie Adrian mi odpisał w 5 minut, to była gdzieś 22 albo 23 w nocy, że dobra, dobry pomysł, no to może faktycznie skoczę z tego wieżowca, faktycznie, i podbijemy stawkę. No i tak sobie zacząłem myśleć, mówię, kurka, no to nie będzie głupi pomysł. No i poszliśmy do pana Piotra Kawalca, gdzie właśnie powiedział, że to będzie łatwiej zorganizować skok z wieżowca niż maraton po schodach.
1: I właśnie w taki sposób wziął się ten finał całej akcji, bo cel jest szczytny i tu jest zebranie, jeśli dobrze mówię, 16 milionów złotych.
2: Dokładnie 16 milionów złotych, brakuje nam 13.
1: Brakuje 13, ale mam nadzieję, że do finału to wszystko się uda. Tutaj mówimy o tym, że to jest skok z największego, chyba najwyższego budynku w Rzeszowie.
2: Tak, tak, to jest najwyższy, usługowo-mieszkalny. Mhm.
1: I te konkretne środki wszystkie zostaną właśnie przeznaczone na leczenie naszego małego bohatera. Ale to skok tak naprawdę jest tylko jedną częścią finału, chyba można tak powiedzieć. Co jeszcze na ten finał przygotowano? Jakie są plany?
2: Ogólnie na sam finał to jest właśnie ten skok plus pokaz na iglicy świetlnej. Tam będą różne pokazy, w sensie tam będzie migała sobie ta iglica. Ale to nie jest cały finał tego wszystkiego, bo jeszcze przygotowaliśmy parę licytacji dla Krystianka, gdzie będą obrazy pani Kawalec, która malowała te obrazy do wylicytowania. Osoby, które wylicytują te obrazy, będą mogli wejść na dach, oczywiście w momencie oddania go. Rozmawiamy też o udostępnieniu apartamentów na cały weekend, jeżeli chodzi w Olszynkach. I to jest taki pewnie, który mamy na ten moment. No i rozmawiamy też z jedną z restauracji, która by dla zwycięzców tych licytacji, które będą też przekazane na Krystianka, będzie kolacja we dwojga na dachu po prostu wieżowca.
1: A właśnie jeśli chodzi o ten finał, to będzie można przyjść pod właśnie ten wieżowiec i obejrzeć go tak na żywo?
2: Tak, tak, bo to będą 4 skoki łącznie. W ciągu 2 dni to będzie jeden o godzinie 16, drugi około 19 i to będą powtarzalne skoki przez ten okres 2 dni podczas kulturaliów.
1: Czyli to będzie dosyć za niedługo, bo tutaj mamy 22-23 maja, jeśli dobrze
2: dokładnie
1: pamiętam.
2: Dokładnie tak.
1: Mhm. Więc właśnie 22-23 maja będziecie mogli zobaczyć te skoki. Czy coś jeszcze dzieje się oprócz tego, tych skoków z wieżowca?
2: Tak, w międzyczasie będą właśnie kulturalia i tam będą właśnie na telebimach, będzie prowadzony live, będzie równolegle prowadzone z tym wszystkim.
1: Czyli tutaj można powiedzieć, że taka trochę inspiracja wyszła.
2: Tak, no mieliśmy dużo wcześniej to zrobić, tylko że no, nam się terminy troszeczkę porozjeżdżały i właśnie pan Gawalec zaproponował, żebyśmy z kulturaliami zrobili to wszystko.
1: A jak wyglądają przygotowania do takiego wydarzenia, do takiego skoku?
2: No na pewno to jest dużo mierzenia

0: wysokości, to tam Adrian już to jest specjalista, człowiek, który skacze na spadochronie, więc po prostu musiał przyjechać już wcześniej, pomierzyć sobie wysokości, sprawdzić, czy to się da zrobić. Będzie taka platforma wysunięta z tego wieżowca, z tego, co mówił, więc no, przygotowania są ciężkie, jeżeli chodzi o to, bo to jest dużo zaangażowanych osób, ale faktycznie tego nie widać.
1: Mhm. Czyli przygotowania, można powiedzieć, że idą pełną parą.
0: Dokładnie tak.
1: A nie obawialiście się, że właśnie taki skok może trochę kontrowersji wywołać, bo to jednak jest wysoko, no skok z wieżowca, no to może coś się nie udać. Ale oczywiście tak nie zakładamy.
0: Ja rozumiem, o co pani pyta, bo to jest dość takie, no, ekstremalne, można by powiedzieć, wydarzenie, ale Adrian, osoba, która zgodziła się skoczyć, on wszystko ma przeliczone, to jest specjalista w tej dziedzinie, już wykonał setki skoków i po prostu wie, co chłopak robi, czyli po prostu jak już będzie skakał, no to z automatu wie, że to musi się udać, bo sprzęt ma sprawdzony, spakowany przez siebie, będą tam zabezpieczenia na dole, będą służby w razie W, wszystko będzie po prostu dopięte na ostatnim guzie.
1: A jak mieszkańcy Rzeszowa, i myślę, że nie tylko, mogą się zaangażować w całą tą akcję?
0: Na pewno będą mogli przyjść, zobaczyć, jak będzie wyglądał ten skok na żywo, udostępnić przede wszystkim tego live'a, który będzie Adrian robił, i przede wszystkim pomóc chłopakowi zebrać te 16 milionów, bo to jest taka dość duża zbiórka, gdzie no ciężko wyobrazić sobie kwotę 16 milionów złotych, gdzie większość z nas nawet nie zarobi tyle przez całe życie, no to pomóc chłopakowi, no to jest naprawdę bardzo charytatywny i szczytny cel.
1: I co jeszcze trzeba tutaj dodać o tej całej akcji i o finale?
0: Pani prezes, czyli żona pana prezesa, namalowała dwa obrazy, gdzie wystawiła je na licytację i te obrazy będą do wylicytowania ogólnie. Spędziła nad nimi bardzo dużo czasu, bo to jeden obraz jest z 2019 roku, malowany akrylami, a drugi obraz jest malowany tak jakby pastelami. I te dwa obrazy zostały przekazane właśnie też na zbiórkę i to będą obrazy, które tak jakby po wylicytowaniu będzie można wyjść jako pierwsze osoby po oddaniu tego obiektu na dach wieżowca, czyli po prostu to będą pierwsze osoby, które tam wejdą.
1: To może tak już, no może na sam koniec, dlaczego warto wziąć udział, dołączyć się do akcji i dlaczego warto wesprzeć?
0: Dlatego, że to nie są tylko dobre przeżycia oraz możliwość wejścia na dach, to będzie po prostu coś, co zapisze się na pewno w historii, bo tego jeszcze nie było nigdy w Polsce, czyli skoku base tak zwanego na żywo przy dziesiątkach tysięcy ludzi. Kolejna akcja jest taka, że to ratujemy życie chłopaka i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
1: To może już na sam koniec zróbmy sobie takie podsumowanie, kiedy właśnie czeka nas finał akcji i dokładnie gdzie.
0: Finał skoków base to będzie 23 maja przy zakończeniu kulturali w godzinie 19. I na pewno będzie można oglądać to na YouTubie, na różnych streamach i na pewno będzie to widoczne.
1: Dobrze, dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że nasi słuchacze włączą się w akcję.
0: Super, dziękujemy ślicznie.
2: SK Rzeszów.
1: W przypadku zatrzymania akcji serca może zwiększyć szansę na przeżycie do nawet 70%, a mimo to wiele osób wciąż boi się z niego korzystać. Mowa o defibrylatorze ALD, który podobnie jak w całej Polsce znajdziemy także w większych miastach Podkarpacia, m.in. w Rzeszowie. Ile kosztuje taki sprzęt, czy ich liczba na Podkarpaciu jest wystarczająca i jak prawidłowo z niego korzystać? O tym wszystkim opowiada ratownik Artur Jabłoński z Fundacji Wizjonery. Rozmawiała z nim nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
3: Czy pana zdaniem tutaj na Podkarpaciu jest wystarczająca ilość takich sprzętów w miastach?
4: No jak sprawdzaliśmy, jest dobrze, ale zawsze mogło być lepiej, bo sprawdzaliśmy, są takie dziury na mapie właśnie, gdzie tego AED brakuje właśnie. I
3: gdzie są te takie białe plamy na mapie?
4: Głównie te właśnie miasta większe, typu właśnie Rzeszów, nie wiem, Mielec, Przemyśl, Jasło, mają tego sprzętu dość dużo. Najgorzej właśnie jest z tymi wioskami gdzieś tam, bo tam przeważnie jeden sprzęt jest tylko w OSP. On teraz w większości gdzieś tam pojawia się na tym budynku, mimo wszystko ogólnodostępny w kapsułach, gdzie po odkręceniu tej kapsuły włącza się jeszcze alarm i strażacy też są informowani. Ale no, większość tych AED jest jednak gdzieś tam w użytku takim wewnętrznym, czyli po prostu jest to na przykład AED zamontowane na samochodzie pożarniczym i on jest tylko dla użytku na przykład strażaków. No jeżeli na przykład ktoś tam zna jeszcze, możemy zadzwonić, no to fajnie, ale no właśnie my kładziemy taki nacisk, żeby te AED były bardziej ogólnodostępne, żeby właśnie były montowane na tych skrzynkach takich zewnętrznych, żeby każdy mógł sobie przyjść wziąć o każdej porze dnia, jeżeli potrzebuje.
3: A czy mógłby nam pan opowiedzieć właśnie, jak korzystać z takiego defibrylatora AED? Tak, krok po kroku.
4: Tak, ja sobie tutaj może otworzę, będzie łatwiej.
3: Właśnie tutaj przede mną znajdują się takie dwa urządzenia.
4: W sumie jest takie większe. Mam jeszcze treningowe tutaj przy sobie.
3: Okej, to tamtego nie widziałam. W każdym razie widzę teraz przed sobą

0: dwa urządzenia. Jedno jest takie większe i myślę, że więcej osób widziało właśnie tego typu sprzęt na oczy, a drugi wygląda trochę jak aparat fotograficzny. Jest takiej wielkości.
1: Tak, bo to jest akurat taka nowość, która w sumie jest dopiero w preorderze. No, też skierowana jest ogólnie dostępnie dla wszystkich użytkowników. Natomiast bardziej pewnie będzie skierowana też do służb, bo właśnie przez tą mobilność, że jest wielkości telefonu, można sobie ją wrzucić do plecaka czy do paska spodni taktycznych, przymontować i można go mieć przy sobie. Więc tutaj zobaczymy, ale to jest właśnie też pokazuje tą technologię, jak ta technologia się rozwija, że możemy to zmieścić w mniejszym pudełku, można to mieć przy sobie i właśnie no, przy takiej sytuacji faktycznego zagrożenia życia możemy to mieć tak jak telefon. Po prostu wyciągamy i możemy tą pierwszą pomoc udzielić.
0: A w ogóle ile kosztuje taki sprzęt, takie ALD? Bo wiem, że też fundacja zajmuje się jakby dostarczaniem i montażem właśnie takiego sprzętu w różnych miejscach.
1: No tutaj to jest też taka bariera magiczna, bo dużo osób zostało jeszcze tak parę lat wstecz, gdzie ten sprzęt był droższy, bo to był tak wtedy przedział między 10, 12, 15 tysięcy z AED plus szafka, w której jest to przetrzymywane, to urządzenie. No teraz właśnie my też staramy się tę barierę przełamywać i mówimy po szkołach, że warto kupić, bo to nie są takie kwoty, jak były parę lat temu. Ten sprzęt gdzieś tam tanieje, są nowsze rozwiązania, więc można to zrobić taniej. No i samo AED możemy już kupić tak około 4800, 5,5. Samo takie AED bez po prostu skrzynki tej zewnętrznej czy wewnętrznej. Dodatkowo dochodzi skrzynka, na przykład, nie wiem, no skrzynka, która jest na zewnątrz budynku, jest z alarmem, jest ogrzewana, chłodzona, bo też tam trzeba te warunki spełnić, żeby to AED się nie zagotowało tam na wakacjach czy w zimie, żeby po prostu też było podgrzewane. No to taka skrzynka tam około 2,5 do 3 tysięcy w zależności też od modelu. No skrzynki wewnętrzne...
0: Czy to też nie są takie kwoty?
1: Więc to też nie są takie kwoty, bo tak naprawdę no to można tam, no teraz już tak szczelam, ale mówię, no tak w tych okolicach 8, 9, 7 w zależności właśnie od modelu AED, od modelu skrzynki możemy się zamknąć z montażem, z powieszeniem takiego sprzętu gdzieś tam. Więc tutaj też staramy się tych ludzi jednak przekonać, że to nie jest tak jak kiedyś, że ten sprzęt był bardzo drogi i że warto go właśnie w tych instytucjach, szkołach montować, bo różne sytuacje się zdarzają i po prostu może nam uratować to życie.
0: No to skoro już jesteśmy przy takich właśnie sytuacjach, kiedy trzeba użyć defibrylatora AED, jak możemy właśnie to zrobić? Zrobić krok po kroku?
1: Nie będę włączał, bo on tak bardzo głośno potem mówi, bo to jest akurat taka funkcja, że im jest głośniej w otoczeniu, to on jeszcze głośniej mówi, żeby nam te funkcje przekazać.
0: Ale w sumie byłoby to ciekawe dla słuchaczy, żeby usłyszeć właśnie, jak właśnie działa taki sprzęt.
1: Więc właśnie jak mamy takie AED tutaj typu, właśnie jest to takie najpopularniejsze, czyli SP1, ona właśnie jest najpopularniejsza z tego względu, że jest tania w eksploatacji, ma wszystkie potrzebne funkcje i bardzo dobre parametry, ma też gwarancję 8-letnią. Bateria wytrzymuje tutaj u nas w takim AED 5 lat, więc po prostu kupujemy, montujemy takie AED, on sobie samo robi autotesty. Elektrody mamy na 3 lata, więc mówię, tutaj są te koszty nieco tańsze i jest też bardzo intuicyjne, więc w szkole jak jeździmy z tym właśnie AED treningowym, to nawet dzieci w szkole potrafią go obsłużyć, bo uczymy ich właśnie na tym sprzęcie.
0: Nie boją się?
1: Nie boją się, nawet są zaciekawione, że to AED do nich mówi, że tam coś miga, coś się dzieje. Mamy też szafkę taką właśnie, jak montujemy na budynku, więc jest na takim stędzie, dzieci sobie wyciągają normalnie szafki, tak jakby jest pozoracja po prostu użycia tego z budynku. Więc dziecko podchodzi, wyciąga sobie i mamy po prostu wszystkie przyciski tutaj na nim. I tutaj po kolei właśnie mamy napisane, wszystko jest bardzo intuicyjne, więc jeżeli takie dziecko czy osoba słucha, co to AED do niego mówi, to też po prostu może sobie w ten sposób tej pomocy udzielić tej osobie potrzebującej. I jak włączymy ten zielony przycisk właśnie od zasilania,
0: to pojawiają się dźwięki i jakieś kolory.
2: Zadzwoń na 112.
1: To już AED właśnie
2: tryb dla dorosłych.
1: Informuje nas, w jakim jesteśmy trybie i co mamy zrobić. Czyli
2: zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi. Usuń odzież z klatki piersiowej poszkodowanego. Wyciągnij elektrody znajdujące się pod urządzeniem. Otwórz opakowanie z elektrodami. Zapoznaj się z instrukcjami na elektrodach.
1: Tu możemy sobie występować, bo to jest akurat AED treningowy. Możemy sobie zatrzymać, żeby można było wytłumaczyć. AED nam właśnie po kolei mówi, co mamy robić. Czyli właśnie ona nas instruuje, że mamy zadzwonić po 112. Mamy ściągnąć tą odzież poszkodowanego. Podświetlają nam się też miejsca, gdzie te elektrody, które są zamontowane właśnie pod AED, w którym miejscu mamy na tym poszkodowanym umiejscowić. Tak jak właśnie na początku tutaj AED powiedziało, jesteśmy w trybie dorosłego. To AED jest właśnie o tyle fajne, bo niektóre AED mają klucze pediatryczne, które trzeba wsadzić, przekręcić. Wiadomo, w stresie, jeżeli ratujemy dziecko, ten stres jest dużo większy niż u osoby poszkodowanej. I to jest niezależnie, czy u nas jako u ratowników, czy właśnie tym bardziej u osób cywilnych. Więc tu jest bardzo fajna funkcja, że możemy bezpośrednio przyłączyć tryb pediatryczny na dziecięcy.
0: A czy w takim AED, które znajdziemy na przykład, nie wiem, na przystanku autobusowym na przykład, bo w większych miastach właśnie na takich częściej uczęszczanych ulicach są właśnie takie AED, czy one też właśnie mają taką funkcję pediatryczną, tak jak pan mówi?
1: No właśnie to jest różnie, bo to w zależności od modelu AED nie wszystkie posiadają tą funkcję.
0: A czy mówią do nas, w sensie czy ten sprzęt po włączeniu jakby tłumaczy nam, co mamy robić?
1: Tak, on zawsze po włączeniu właśnie tłumaczy nam.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Na początku XXI wieku Podkarpacie było regionem, który wciąż odczuwał skutki transformacji ustrojowej. Z wysokim bezrobociem, słabą infrastrukturą i wyraźnym opóźnieniem gospodarczym wobec reszty kraju i Europy. Codzienne życie mieszkańców toczyło się w realiach niedoinwestowanych miast, ograniczonej komunikacji i niepewności jutra. Jednocześnie pojawiały się pierwsze plany zmian i nadzieje związane z integracją z Zachodem. Co wejście Polski do Unii Europejskiej przyniosło Podkarpacie? Oraz jaki miało to wpływ na rozwój powiatu stalowo-wolskiego, rzeszowskiego i przemyskiego. O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
0: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji Podkarpacia po wejściu do Unii Europejskiej. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Może tak na początek klasycznie zapytam o kontekst historyczny, czyli jak wyglądało Podkarpacie na początku XXI wieku pod względem gospodarczym, społecznym. No i jak w ogóle wyglądało codzienne życie mieszkańców naszego regionu?
5: Ja myślę, że każdy z naszych słuchaczy, nie licząc może jakiejś tam grupki urodzonej już na początku XXI wieku, no w jakiś sposób pamięta tamte czasy, pamięta, że Podkarpacie, że miasta takie jak Stalowa Wola, Rzeszów czy Przemyśl wyglądały zupełnie inaczej i raczej nie chcieliby się cofać do tamtych czasów.
0: Trochę bardziej szaro.
5: Trochę bardziej szaro, mniej zieleni, dużo betonu, trochę takich śladów jeszcze postkomunistycznych, nieodnowione kamienice. No może niektórzy złośliwi powiedzą, że demografia może trochę nas więcej było na tym Podkarpaciu, niektóre miasta były jeszcze w trochę lepszej sytuacji, ale generalnie prawda jest taka, że to wszystko no jednak nie wyglądało za dobrze i jeśli weźmiemy dane gospodarcze z tamtego okresu, no to zobaczymy, że Podkarpacie wcale nie było jakimś takim miejscem, które nagle miałoby się zacząć rozwijać, bo jak dobrze pamiętam, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca, no to odbiegaliśmy od średniej, bo tam wyciągaliśmy bodajże 70% ogólnej średniej, jeśli przyjmiemy, także te 30% poniżej byliśmy akurat tamtych liczb, no słaby wynik, w skali Unii Europejskiej wyglądało to jeszcze niżej, wtedy bodajże tak operując samymi liczbami, no to chyba 40% całej ogólnej średniej takiej regionalnej wtedy wyciągaliśmy, także no to są oczywiście takie liczby. No ale rzeczywiście prawda jest taka, że komunikacja autobusowa była słaba. Niektórzy jeszcze pamiętają ogórki, prawda? Takie autobusy jeździły jeszcze ogórki, albo jeszcze były też takie rdzewiejące, biało-niebieskie. Nie wiem, czy akurat pamiętasz takie.
0: Znaczy ja akurat pamiętam takie beżowo-czerwone i one jeździły akurat w okolicach Stalowej Woli.
5: Tak, to PKS chyba Stalowa Wola bodajże takie posiadała akurat.
0: Tak, tak, właśnie w takich kolorach, a myślę, że te takie beżowo-niebieskie to raczej tu, w Rzeszowie.
5: Tak, no także to taki klimat można powiedzieć, także... No i też sytuacja gospodarcza była ciężka. Ja co prawda kiedyś w trakcie jednego z naszych spotkań podkreślałem, że niektóre projekty, takie jak między innymi w Stalowej Woli, ta strefa gospodarcza, ona się zaczęła tworzyć jeszcze przed, prawda, jeszcze w końcówka lat 90., czyli wtedy...
0: Teraz to jest tak zwana stara strefa.
5: Stara strefa, czyli już tak rozróżniają. Także widzimy, że jakieś plany kiełkowały i to też była część w zasadzie całego procesu, bo z jednej strony oczywiście mamy tą transformację w tym przypadku nie tyle ustrojową, co gospodarczą, czyli nastawiamy się na gospodarkę liberalną i jak już mieliśmy okazję rozmawiać, to wyglądało to w niektórych aspektach dość opornie, prawda? Społeczeństwo odczuwało też skutki terapii szokowej, bezrobocie było dwucyfrowe i to jest akurat chyba najdelikatniejsze, co można w tamtej

0: sytuacji powiedzieć. No i przede wszystkim też ta sytuacja, no byliśmy częścią ściany wschodniej, prawda, czyli tej takiej najbardziej narażonej na zmiany, która dopiero stara się przystosować do nowych warunków. A już w tle było wiadomo, że jeśli mamy być członkiem społeczności europejskiej, Unii Europejskiej, no też musimy pewne warunki wynegocjować, musimy się dostosować do pewnych praw, standardów. No to też musiało budzić, prawda, pewien lęk wśród niektórych mieszkańców.
1: Jakie były takie największe wyzwania, z którymi borykała się Polska i nasz region na początku lat 2000?
0: To jest bardzo złożone pytanie, bo tak naprawdę niezależnie od sfery, jaką weźmiemy pod uwagę, wszędzie praktycznie znajdował się jakiś palący problem, prawda? Bo z jednej strony tak, począwszy już od samej góry, jeśli sobie spojrzymy przez pryzmat Warszawy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy premiera, no to na pewno takim wyzwaniem było to, że przede wszystkim Polska chciała być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa Zachodu, prawda? I wydaje się, że członkostwo w Unii stanowiłoby niejako takie potwierdzenie tego, ale z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę już sam aspekt funkcjonowania naszego państwa, czyli z jednej strony mieliśmy okazję rozmawiać już o sądownictwie, jak to wyglądało, były różnego rodzaju zmiany w administracji, trzeba było przyjąć nowe usprawnienie, trzeba było w ogóle zmienić ludzką mentalność, bo to jest też w jakiś sposób istotne, że społeczeństwo, które jest wychowywane w czasach komunizmu, gdzie Zachód ma stanowić to zło, teraz się przestawia, prawda? Teraz widzi, że społeczeństwo Zachodu jest naszym przyjacielem, jest w zasadzie nawet nie tyle przyjacielem, co częścią nas. My jesteśmy częścią Zachodu i trzeba to było w jakiś sposób potwierdzić. No i oczywiście kwestie gospodarcze, czyli bezrobocie, upadające zakłady pracy, które no nie zawsze już w tych realiach wolnorynkowych mogły sobie pozwolić na konkurencję z innymi przedsiębiorstwami. To był też ten problem, że wiele przedsiębiorstw funkcjonowało przez wiele lat w oparciu o centralne planowanie, o związki z państwem, prawda? W momencie, kiedy państwo już nie dopłaca, no to nagle pojawiają się problemy, więc tu był też ten problem, że trzeba było skądś pozyskać środki na to, żeby utrzymać to, co w tym momencie mamy, utrzymać polski przemysł, między innymi ten obronny, ciężki, ale też i przemysł, prawda, między innymi usługowy i niezależnie od tego, jakie weźmiemy gałęzie pod uwagę. Także to było rzeczywiście wielowymiarowy problem i wydawało się, że po prostu członkostwo w Unii Europejskiej miało też pomóc nam w jakiś sposób rozwiązać aspekt. No i oczywiście zapomniałem o najważniejszych, też o takich bardzo przyziemnych aspektach, które pewnie na Podkarpaciu były szczególnie istotne, czyli transport, czyli rolnictwo. O rolnictwie też mieliśmy okazję porozmawiać, że sama ta kwestia rolników, tego na jakim sprzęcie oni pracowali, tego w jakich warunkach funkcjonowali po upadku PGR-ów, no to wszystko sprawiało, że trzeba było znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie, które pozwoliłoby im stać się konkurencyjnymi w stosunku do tych państw zachodnich.
1: W tym miejscu warto też powiedzieć, że te kilkanaście lat temu, na początku lat 2000, w większości domów, a w zasadzie koło domów, mogliśmy znaleźć zwierzęta właśnie takie hodowlane. Wiele z nas prowadziło kiedyś właśnie gospodarkę, a teraz w większości domów, jeśli na przykład hoduje się drób, to już jest dobrze, że te krowy, świnie czy inne zwierzęta właśnie zniknęły z takiego krajobrazu wsi i teraz słyszymy w zasadzie tylko o takich większych gospodarstwach, które właśnie mają dotacje na nowoczesne maszyny, na właśnie prowadzenie takiej działalności.
0: Tak, to jest problem, który z jednej strony ma wady, ale też i zalety, bo rzeczywiście tutaj my takim ludzkim okiem patrząc, posiłkując się jeszcze wspomnieniami między innymi z wakacji u dziadków, prawda? Pamiętamy jeszcze te mniejsze gospodarstwa, to jak one funkcjonowały, że były jajka naturalne, że mięso było naturalne, prawda? Z takiego własnego chowu może, bo to też akurat ta naturalność, prawda? Tutaj też, żeby nie było, że ja oskarżam, prawda, rolników, że ich żywność jest zła, absolutnie. Mi chodzi bardziej o to, żeby pokazać, że to jest w jakiś sposób naturalny rezultat. Dlaczego? Odwołam się tu do własnego doświadczenia. W 2012 roku pierwszy raz byłem na Ukrainie i co jest ciekawe, ówczesny mój przewodnik pokazywał mi gospodarstwa. Akurat mieliśmy taki wóz zaprzężony w koń,

0: I no ja też zacząłem wspominać, prawda, wakacje u krewnych, u wujostwa, gdzie jeszcze też ten wóz z koniem był. No i powiedział, że Ukraina to w tamtym okresie, zaznaczę, to jeszcze miejsce, gdzie niegdzie koń może zarobić na siebie. I w tym momencie już jest trochę inaczej, bo Ukraina też się zaczyna zmieniać, też się zaczyna przekształcać. I to jest taki, można powiedzieć, naturalna kolej rzeczy. Jeśli pojawiają się nowe szanse w mniejszych miejscowościach, jeśli widzimy, że nie jesteśmy tak jakby przywiązani do ziemi, no to niekoniecznie musimy się tym rolnictwem zajmować.
1: To nie jest nasza jedyna przyszłość.
0: Tak, bo to też należy zaznaczyć, że bardzo często oczywiście ludzie pracowali na roli, ale też między innymi dlatego, że po prostu musieli się jakoś utrzymać, prawda? Nie mieli dostępu do uniwersytetów, nie mieli dostępu do innych szans. No, ciężko było też nieraz zostawić, prawda, bliskich, rodzinę, otoczenie. Teraz to, że staliśmy się częścią Zachodu, sprawiło, że też te szanse są trochę większe, a technika też nam ułatwia kontakt, prawda, z bliskimi.
1: Na przykład internet, który wtedy u nas jeszcze raczkował, a teraz już jest no, nieodłącznym elementem naszego życia.
0: Tak, kiedy ja zaczynałem edukację, pytanie było, czy masz w domu komputer, a kiedy ją kończyłem, no to...

0: zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
1: To znamy już co nieco sytuację Podkarpacia na początku XXI wieku, głównie chyba z naszych doświadczeń, z naszych wspomnień. A teraz przejdźmy sobie do tego przełomowego momentu w historii Polski, czyli wejścia do Unii Europejskiej. To jest rok 2004, ale podejrzewam, że aby zostać członkiem Unii Europejskiej, Polska musiała się też do tego odpowiednio przygotować.
0: Ja myślę, że tutaj o przygotować, no pamiętajmy, że Polska przystępowała do Unii Europejskiej w momencie, kiedy tak naprawdę stara Unia otwierała się na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Bo pamiętajmy, że poza nami, no to w tamtym okresie wstąpiły właśnie państwa naszego regionu, prawda? Czechy, Słowacja, Węgry.
1: Czyli nasi sąsiedzi.
0: No w zasadzie tak, można powiedzieć, że państwa, z którymi mamy silne związki, doświadczenia też. Także ja myślę, że dla obu stron to było coś ważnego, w jakiś sposób doniosłego, ale też i wielostopniowego. Bo zazwyczaj członkostwo, znaczy zazwyczaj zawsze, członkostwo w Unii Europejskiej to tak naprawdę wieloletni proces opierający się nie tylko na wspomnianych przeze mnie wcześniej dostosowywaniu się do pewnych norm, ale też i wieloletnie negocjacje, nawiązywanie relacji na polu dyplomatycznym, na polu gospodarczym. I podobnie było właśnie w przypadku państwa polskiego. Tu należy zaznaczyć, że jeśli mielibyśmy datować w ogóle moment, kiedy Polska i Unia Europejska, w zasadzie wspólnota europejska, nawiązały ze sobą relacje, tak naprawdę końcówka lat 80. 88 bodajże było pierwsze takie, można powiedzieć, rzeczywiście podchody, kiedy nawiązano te relacje dyplomatyczne, takie można powiedzieć oficjalne. Później w 89 podpisano pierwsze umowy handlowe. To były takie, można powiedzieć, już pierwsze, nazwijmy to rzeczywiście, taki zaczątek budowania relacji. Ale oczywiście ten moment, kiedy prawdziwy akces Polski do Unii Europejskiej nastąpił, kiedy złożyliśmy wniosek, no to jeszcze kilka dobrych lat, bo jak dobrze pamiętam, w 94 roku złożyliśmy właśnie wniosek, który został zaakceptowany i później zaczęły się toczyć całe procedury z tym związane. Negocjacje rozpoczęły się w 97 roku. I w zasadzie można powiedzieć, że to było, jak dobrze pamiętam, w grudniu. Wtedy się rozpoczęły z 5 państwami, bo właśnie wspomniany przez nimi Czechami, Węgrami, jeszcze były Słowenia, chyba Estonia i Cypr wtedy, które negocjowały. To, tak jak wspomniałem, był dość złożony proces, dlatego że tak naprawdę było to poszerzenie znaczące wspólnoty całej europejskiej, wejście w nowe, na teren tak naprawdę nowego dla Unii regionu. No i te negocjacje były dość szerokie, bo dotyczyły kwestii handlowych, kwestii politycznych. No pamiętajmy, że zawsze cały proces tak naprawdę przystąpienia do organizacji międzynarodowej, zwłaszcza takiej, jaką jest wspólnota europejska, no to jest wielopłaszczyznowy i wymaga tak naprawdę trybu wielkiej ratyfikacji, czyli jak tutaj studenci prawa mogą się uśmiechnąć, dlatego że wielka ratyfikacja oznacza, że tak, owszem, państwo musi przekazać część swoich kompetencji w zamian za tak naprawdę przyjęcie czegoś nowego, bycie częścią nowej wspólnoty w oparciu albo o głosowanie w parlamencie, albo właśnie o tryb referendalny. I no w przypadku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, no to w zasadzie wybrano ostatecznie ten tryb referendalny, prawda? Czyli jeszcze takie potwierdzenie ze strony narodu o tym, że chce być częścią wspólnoty europejskiej.
1: Czy Polska, Polacy byli w taki sposób entuzjastyczny nastawieni właśnie do wejścia Polski do Unii Europejskiej?
0: Wydaje się, że jako naród, jeśli tak już uogólniamy, no to raczej tak. Wydaje się, że wtedy była dość duża presja na to, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej, mieć, prawda, z tego tytułu korzystać z dodatkowych korzyści.
1: Żeby oderwać się od Rosji.
0: Tak, żeby w ogóle zerwać z całym tym dziedzictwem wschodnim. Aczkolwiek były też inne korzyści, no bo wszyscy tak naprawdę chcieliśmy, prawda, podróży na zachód, chcieliśmy, przedsiębiorcy chcieli handlować, chcieli nowych rynków. Aczkolwiek oczywiście też pamiętajmy, że no zawsze jak są zwolennicy, no są też przeciwnicy. Ja to też pamiętam troszkę przez mgłę, ale i może nie w moim domu, ale wśród krewnych też były, pamiętam, gorące dyskusje na ten temat, gdzie jedna osoba mówiła, że Niemcy nas wykupią, prawda, inni z kolei, że no a gdzie mamy być, jesteśmy częścią Zachodu, więc no. Więc oczywiście, chociaż

0: zdecydowana większość, jak się wydaje, była za członkostwem w Unii Europejskiej, no to też było sporo obaw z tym związanych. I widać to też ogólnie, jeśli patrzymy na głosowanie na terenie całej ściany wschodniej, prawda, czyli województwa podlaskiego, lubelskiego, czy właśnie podkarpackiego, gdzie ten entuzjazm był jednak ciut mniejszy, bo jak dobrze pamiętam, tutaj w referendum na terenie Podkarpacia 70% z hakiem opowiedziało się za członkostwem w Unii, czyli prawie 30% było przeciwko, prawda? Widzimy, że no to jednak stosunkowo duże liczby i to też wynikało z tego, że spora część jednak osób jeszcze nie wiedziała do końca, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Zresztą w moim odczuciu, no, my Polacy nie jesteśmy narodem, który jakoś bardzo interesuje się regulacjami prawnymi. To może być zaskakujące, bo nam się zawsze wydaje, że my się interesujemy polityką, że my wiemy o wszystkim, ale nie zagłębiamy się w to. I bardzo często jest później tak, że kiedy zachodzą pewne zjawiska, decyzje, my ich nie rozumiemy. Jak to się wzięło? Skąd to się wzięło? Nagle coś po prostu zdecydowano? No nie.
1: Bo znamy się na polityce tylko tak powierzchownie.
0: Tak. I w tym przypadku też tak naprawdę wiele osób, niezależnie czy entuzjastów Unii Europejskiej, czy przeciwników, też do końca nie rozumiało tej istoty. Tego, czym Unia Europejska jest. Przez to no, do chwili obecnej często te dyskusje są dość spore. Zresztą pamiętajmy, że chociaż Unia Europejska się rozszerza, bo do tej pory jakby nie patrzeć, cały czas trwają różnego rodzaju podchody, negocjacje. Choć wiadomo, jedne państwa bardziej chcą, inne mniej. No i jednak mimo wszystko prowadzi to do tego, że pojawiają się sprzeczne interesy na terenie Unii Europejskiej, co widzimy do chwili obecnej. Zresztą no nawet ten przykład, prawda, kwestii rolnictwa, gdzie Niemcy mają politykę takiego szczególnego protekcjonalizmu, jeśli chodzi o sferę własnych rolników, gospodarstw, a no Polaków, gdzie też jednak jakby nie patrzeć, no też w jakiś sposób zabiegamy o te interesy rolnictwa na arenie międzynarodowej. W związku z tym no te konflikty były, są i będą. No i oczywiście fakt faktem, mimo że od referendum upłynęło już sporo czasu, bo odbyło się bodajże w dniach 7-8 czerwca 2003 roku, wstąpienie no to już maj 2004 roku, no to jednak mimo tego upływu czasu wydaje się, że w dalszym ciągu jest jeszcze sporo rzeczy przed nami w zakresie tego, czym są wartości unijne, jak należy je rozumieć. No, tak naprawdę to jest tytaniczna praca, którą w tym momencie wykonujemy.
1: Jakie nadzieje wiązano wtedy, właśnie w tym 2004 roku, wiązano z członkostwem w Unii Europejskiej? Które dziedziny życia mieszkańców miały według nich najbardziej na tym skorzystać?
0: Wydaje mi się, że odpowiedzią pewną na to pytanie może być cytat, który też pamiętam jeszcze z tamtego okresu. Jeszcze wejdziemy do Unii Europejskiej i będzie dobrze już w ogóle. Czyli, prawda, z miejsca wejdziemy do Unii, popłyną pieniądze, rozwiniemy się, już będziemy Zachodem. Oczywiście Zachodem wydaje mi się, że jesteśmy, natomiast ten rozwój, zresztą sam jak mówiłem, że transformacja ustrojowa w Polsce w dalszym ciągu trwa, i to też widać m.in. w tym pościgu, prawda, za krajami zachodnimi, gdzie staramy się rozwijać, co oczywiście ma też swoją cenę, no bo pamiętajmy, że oczywiście ja tu mówiłem o szansach dla przemysłu, natomiast oczywiście wiele przedsiębiorstw nie wytrzymało w tamtym okresie konkurencji ze strony bardziej doświadczonych przedsiębiorstw zachodnich, co też no, mogło troszkę zburzyć tą falę tego entuzjazmu nieco w tamtym okresie.
1: To w takim razie jakie branże w Polsce, w naszym regionie były najlepiej właśnie przygotowane do wejścia do Unii Europejskiej czy korzystania z funduszy unijnych?
0: Dość trudno udzielić tak bardziej precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie, bo tak naprawdę model funkcjonowania przedsiębiorstw w takim okresie generalnie musiał się dość mocno zmienić. I tak naprawdę największe sukcesy gospodarcze to tak naprawdę wydaje mi się ostatnia, można powiedzieć, dekada, czy no może 15 lat, coś koło tego, czyli czas, kiedy tak naprawdę przedsiębiorstwa nauczyły się realiów, w jakich muszą funkcjonować, prawda? Na pewno można powiedzieć, że przemysł obronny bardzo potrzebował, przemysł generalnie ciężki, metalurgiczny, no potrzebował tego bodźca, tej stymulacji, bo widzimy to nawet na przykładzie Stalowej Woli. To jest taki dobry przykład, gdzie też wydawało się już, prawda, na mniej więcej w początku XXI wieku, że sytuacja w mieście będzie bardzo ciężka, bo jednak te przedsiębiorstwa były często w stanie restrukturyzacji, a obecnie no, stopniowo się jednak podnoszą, prawda, te wyniki kredytują są coraz lepsze. Oczywiście ma to też związek nie tylko z

0: dotacjami unijnymi, ale też w dużej mierze interwencją w ogóle naszego państwa. No niemniej jednak widzimy po liczbach, że to stanowiło taką szansę dla regionu.
1: Gospodarka jednak nie kończy się tylko na przemyśle ciężkim, to są też inne sektory. Jak to właśnie wyglądało w tych innych gałęziach gospodarki, na przykład w turystyce?
0: No to zdecydowanie przede wszystkim tak, samo wejście do strefy Schengen, które się odbyło już parę lat później, no sprawiło, że tych turystów zaczęło przyjeżdżać coraz więcej jednak z zachodu, którzy byli też ciekawi tego, co tu zostaną. Oczywiście przede wszystkim mówimy tu Warszawa, Kraków, ale też i inne części państwa polskiego no też chciały być beneficjentami tego sektora turystycznego. Nasz region jako Podkarpacie, no to na pewno można uznać za dość ciekawe pod tym względem, że to jednak ściana wschodnia, takie okno na wschód byśmy to nazwali. No i oczywiście mamy Przemyśl, mamy Rzeszów. No złośliwi powiedzą, że to nie jest Kraków, to nie jest Wrocław, gdzie mamy tyle i tyle muzeów, tyle i tyle starych zabytków, prawda? Ale niemniej jednak te były pewne walory, które po prostu wymagały dość szerokich inwestycji. A pamiętajmy, po 2004 roku Polska zainwestowała dziesiątki miliardów euro, jeśli chodzi o różne gałęzie przemysłu, różne gałęzie rozwojowe. No i Podkarpacie było w zasadzie jednym z największych beneficjentów tego. No i odczuł to na przykład Przemyśl. No tutaj mieszkańcy Przemyśla mogą kojarzyć Zamek Kazimierzowski. On bodajże w ciągu, jak dobrze pamiętam, 5 lat nieco zmienił swoje oblicze. To w zasadzie było jeden z pierwszych takich, można powiedzieć, turystycznych obiektów akurat na terenie tamtego miasta, który został zmieniony. Zresztą mamy w Rzeszowie też przykłady, mamy trasę podziemną, prawda? Mamy różnego rodzaju skansyny na terenie Podkarpacia, które też otrzymały finansowanie z tych środków. Także na pewno staliśmy się o wiele, wiele bardziej doinwestowani, a przez to też i atrakcyjni w jakiś sposób. Jak przyjeżdżamy z miasta do miasta, to jednak widzimy też tą różnicę, że wszędzie gdzieś ta tabliczka, prawda, z dofinansowaniem jest. I widzimy też, że no coraz więcej, może wiadomo, nie tak często jak w tych wielkich miastach, w tych wielkich ośrodkach, ale jednak też ci turyści z zachodu też się pojawiają. No oczywiście teraz ta sytuacja, prawda, no, z wojną na Ukrainie, tymi migracjami, kiedy rzeczywiście nazwy Przemyśl, Rzeszów pojawiały się często w mediach również zachodnich, no też sprawiło, zrobiło swoje. No ale też dzięki temu właśnie, że wcześniej zainwestowano pewne środki, no to teraz, kiedy ci ludzie przyjeżdżają, mogą zobaczyć to piękniejsze oblicze Podkarpacia.
1: Turyści odwiedzający nasz region mogą też zwrócić uwagę na dużą ilość tras rowerowych, bo w ostatnich latach właśnie samorządy kładą właśnie nacisk na rozwój tej takiej lokalnej turystyki, na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
0: Tak, zresztą wielu z nas pamięta czasy, kiedy wyjeżdżało się na przykład z Rzeszowa, czy powiedzmy z jakiejś innej gminy i nagle w tajemniczych okolicznościach rozpływała się droga, chodnik czy coś takiego, prawda? I od razu no, trzeba kombinować, jak tu się dalej poruszać. Teraz nie tylko dzięki środkom unijnym, ale przede wszystkim dzięki takiej fajnej tendencji, która się pojawiła w ostatnich latach, czyli współpracy samorządowców, prawda? Że kiedy planujemy jakąś drogę, planujemy trasę rowerową, planujemy chodnik, no to robimy to w taki sposób, żeby ona się nie urywała wraz z granicą gminy, tylko jednak przebiegała dalej, tak aby pieszy mógł to odczuć, aby rowerzysta mógł to odczuć. Także też w jakiś tam sposób zmienia się ta mentalność, zmienia się mentalność planowania. No i też S19 na przykład, to jest już przechodzimy z komunikacji takiej pieszej rowerowej na samochodową. No też jest taki...
1: Współpraca pomiędzy województwami.
0: Tak, to już o wiele szerzej, bo jak słuchacze doskonale wiedzą, S19 ciągnie się tak naprawdę wzdłuż no prawie, że całej ściany wschodniej. Także to jest też taki dobry przykład tego, w jaki sposób no, samorządowcy mogą mądrze wydawać te środki unijne. To nie jest tak, prawda, że sobie wpiszemy na przykład, że chcę 2 miliony na drogę, która powiedzmy przebiegnie przez środek lasu i na tym lesie się urwie. Tak oczywiście zmyślam, ale to jest taki przykład, prawda, że to nie jest tak, że pieniądze idą w błoto. One muszą być udokumentowane, muszą mieć przede wszystkim jakąś taką wartość. Czyli po prostu, jak w przypadku S19, no to jak wiemy, no łączy, jak już tam wspomniałem, z terenów od Białegostoku, tak naprawdę przebiega przez Rzeszów, przebiega przez Nisko, tak naprawdę, więc to też wpływa na to, że wielu mieszkańców na przykład właśnie stolicy Podkarpacia no pochodzi na przykład z innych, prawda, części województwa, to jest normalne i dzięki temu oni też
1: mają szansę szybciej się poruszać.
0: Mają szansę szybciej się poruszać.

0: no i też podtrzymywać kontakt z rodziną, czyli to, o czym mówiliśmy, nie tylko za pośrednictwem internetu, ale też nie mają problemu właśnie z takim skutecznym przemieszczaniem się.
1: Będąc w tym temacie transportu, warto też dodać, jak zmieniła się kolej w ostatnich latach i też ostatnio wyremontowany dworzec kolejowy w Rzeszowie.
0: Tak, to jest bardzo dobry przykład właśnie takiego rzeczywiście wydawania pieniędzy tak, aby z jednej strony ten rozwój był, aby było widać nowoczesność, ale z drugiej strony, żeby jednak uszanować to, tą przeszłość, bo też pamiętajmy o tym, że ja to mówię jako historyk, dworzec w Rzeszowie to jednak pamięta jeszcze czasy, prawda, zaborów. W związku z tym też ważne, aby jednak ten jego kształt pozostał w jakimś tam stopniu jednak związany z tamtymi czasami, żeby mógł świadczyć o przeszłości. No i to jest też taki dobry przykład. No i tak jak właśnie tutaj wspomniałaś, to, że pociągiem tak naprawdę pojedziemy wiele, wiele dalej. Nie urywa się to, powiedzmy, na paru miejscowościach, albo nie ma... Jest już, może tak, nie, że nie ma, ale jest już coraz mniej takich miejscowości widmo, prawda, gdzie nic nie dociera. Więc to jest też w jakiś sposób sukces, wydaje mi się, ostatnich dekad.
1: Pozostając jeszcze w temacie turystyki i przemieszczania się, to warto powiedzieć o migracjach zarobkowych. Troszkę zapomnieliśmy o tym temacie, ale na początku lat 2000 pewnie większość naszych słuchaczy pamięta te czasy, kiedy nasi bliscy wyjeżdżali po prostu za pracą, na przykład do Wielkiej Brytanii, do Irlandii.
0: Tak, no to są te czasy, bo oczywiście tak wspominaliśmy, żeby tak dość w takim cukierkowym klimacie, prawda, że przede wszystkim mówiliśmy o szansach, które nam Unia daje, o tych zaletach, no ale to oczywiście to też sprawiało, że z racji tej konkurencyjności, no to wiele osób po prostu poszukiwało lepszych warunków życia, pracy, albo też i zwykłej samorealizacji, bo też pamiętajmy, że akurat Podkarpacie, te tereny wschodnie, one tak naprawdę mają bardzo, bardzo długą tradycję migracji, począwszy jeszcze sięgając XIX wieku, zaborów, prawda, gdzie mówiło się nawet o biedzie galicyjskiej, o tym sznurze migrantów do Stanów Zjednoczonych. No, w dzisiejszych czasach też widzimy to i widzieliśmy, bo akurat to, o czym wspomniałaś, czyli te pierwsze lata XXI wieku, było to później otwarcie granic, no to rzeczywiście sprawiły, że spora część nawet naszych krewnych udało się do Irlandii, Wielkiej Brytanii, czasem Niemiec, Francji, no w różnym charakterze. Część, prawda, już tam wyjechała i została, część pracuje sezonowo. To też mimo wszystko wskazuje na pewną szansę, na pewną mobilność w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeśli część, jeśli ludzie migrują, no to część jednak w pewnym czasie wraca. I są to pracownicy zdobywający o wiele, wiele większe doświadczenie. To jest tak jak na przykład sama kwestia pracowników naukowych. Mamy przecież słynny program Erasmus, który akurat też między innymi najbardziej się kojarzy z czasami studenckimi oczywiście. Nie będę ich rozwijał może na antenie, aczkolwiek faktem jest, że taka możliwość chwilowego pobytu w innych warunkach, korzystania z tej infrastruktury już tam zastanej, sprawia, że osoby, które wracają tutaj, a nie oszukujmy się, część wraca jednak, no to sprawia, że dotrzymujemy naprawdę bardziej doświadczonych, świadomych swojej wartości ludzi.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
3: Twój mózg też potrzebuje treningu. Jacek pracuje jako kontroler jakości w przemyśle lotniczym. Nadal się szkoli. Wraz z córką dzieli pasję i wspólnie uczą się projektować grafiki, które mogą trafić na plakaty filmowe jej ulubionych bajek. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
11: I po reklamie.
12: Hity na czasie.

0: Jedynka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod promie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski, partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, Fibrain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook, Axel Rzeszów. Goście gali sobotniej, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
4: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
5: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
6: A French? Zapewne dopłata.
5: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i

0: paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
1: A French? Zapewne dopłata.
0: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i

0: nowych pojazdach pokonają trasę, która będzie wiodła przez Jarosław, Dubiec, Kotynów, Dąbrówkę Starzeńską, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Sanok, Mrzygód, Krzywcze, Wolę Węgierską, Radymno i Roźwienice. Szczegóły w social mediach. Rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
3: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
2: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
3: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
2: Mm, niam!
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: I po reklamie.

0: 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek o 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Uwaga, uwaga. Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
8: Najważniejsze słowo na świecie. Mama niesie dobro, ciepło, miłość. Galeria Rzeszów. Z okazji Dnia Mamy zapraszamy z cuda wianki na wielki targ roślin w sercu miasta. Będziemy w sobotę, poniedziałek i wtorek. Gwarantujemy tysiące roślin w jednym miejscu. A we wtorek, 26 maja, zapraszamy na warsztaty florystyczne. Wspólnie z Home Decor będziemy tworzyć lasy w szkle. Specjalnie dla mam. Targi roślin w Galerii Rzeszów. 23, 25 i 26 maja. Szczegóły na naszych stronach i socjalach.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
2: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo...

0: Fanie procentuje. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszam gorąco na galę taneczną Axel Dance Festival Rzeszów Open Cup. 23-24 maja, hala pod promie w Rzeszowie. Patronat honorowy, prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta rzeszowski. Partner wydarzenia, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów Stolica Innowacji, województwo podkarpackie, powiat rzeszowski, Polskie Towarzystwo Taneczne. Aura Candles, Walpe, V-Brain, Hilton Garden Inn, Millennium Hall. Program wydarzenia, Insta, Facebook Axel Rzeszów, goście gali sobotni, Iwona Pawlowicz, Jacek Jeszkę, Hanna Żudziewicz. Zapraszam, Anna Niedzielska.
4: I po reklamie.
5: Hity na czasie.

0: Reklama.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
2: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
1: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
3: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
4: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
5: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
6: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
7: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
8: Kiedy zbliża się Dzień Mamy, warto podarować coś naprawdę wyjątkowego.
9: Ale co jeśli nie zdążę kupić kwiatów?
8: Spokojnie. Evergreen Flowers jest zawsze blisko Ciebie. Zapraszamy do naszej kwiaciarni w Vivo oraz do kwiatomatów Evergreen Flowers dostępnych przez całą dobę. Świeże bukiety, eleganckie kompozycje i kwiaty, które powiedzą: kocham Cię, mamo, najpiękniej jak się da.
9: Idealnie. Mama będzie zachwycona.
8: Evergreen Flowers. Powiedz to kwiatami.
10: Automobil Klub Doliny Sanu, Polski Związek Motorowy oraz Valvoline Global Polska zapraszają na rajd pojazdów zabytkowych Doliny Sanu, drugą rundę Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Załogi z całego kraju w pięknych, nietuzinkowych pojazdach pokonają trasę, która będzie wiodła przez Jarosław, Dubiecko, Dynów, Dąbrówkę Starzeńską, Ulucz, Tyrawę Wołoską, Sanok, Mrzygłód, Krzywcze, Wolę Węgierską, Radymno i Roźwienice. Szczegóły w social mediach. Rajd pojazdów.

0: klubów zabytkowych Doliny Sanu. Partnerem wydarzenia jest województwo podkarpackie. Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl. Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Posie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercado. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
6: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
9: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
10: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
9: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
10: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
9: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
11: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
12: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
14: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
15: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
14: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
15: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
14: Mmm, niam!

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon i serwis Dacia. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. Więcej na autospektrum.pl.
4: I po reklamie.